moje. Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Belgranu w Moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe pytanie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Yeah.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Premier Czech Andrej Babiš zadeklarował, że jego kraj wypełni zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w przypadku ataku na dowolne państwo członkowskie NATO. Deklaracja ta jest odpowiedzią na wypowiedź premiera Słowacji, Roberta Ficy, który wyraził niechęć do udziału Słowacji w potencjalnym konflikcie zbrojnym wynikającym z artykułu 5. Prezydent Czech, Petr Pavel, ocenił słowa Ficy jako poważne, zaznaczając jednocześnie, że bezpośredni atak Rosji na kraje NATO jest mało prawdopodobny, choć nie wykluczył możliwości wystąpienia ataku hybrydowego. W innym nagłośnionym przypadku biegli ustalili, że kierujący pojazdem Sebastian M. był. Poruszał się z prędkością od 315 do 329 km na godzinę w momencie wypadku. Eksperci potwierdzili, że to samochód marki BMW uderzył w auto marki Kia, a zebrany materiał dowodowy nie wskazuje na zmianę toru jazdy przez kierującego Kią. Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, a prokuratura zamierza wnioskować o najwyższy wymiar kary. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju utrzymują się opady deszczu, które w wielu regionach mają charakter intensywny. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie mamy 11 stopni. W centralnej części Polski termometry wskazują 10 stopni w Poznaniu oraz Gorzowie. Południowa część kraju zmaga się z ulewami przy temperaturach od 9 do 11 stopni Celsjusza, a najniższe wartości odnotowano na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie termometr pokazuje 7 stopni Celsjusza.

Przez całe wakacje było jakoś ciszej. Mniej samochodów, mniej pośpiechu, trochę więcej miejsca na parkingu i nagle wrzesień. Wszyscy wrócili jednocześnie. Jeśli stoisz właśnie w korku i zastanawiasz się, skąd się wzięli ci wszyscy ludzie, mamy prostą odpowiedź. Oni patrzą na ciebie i zastanawiają się dokładnie nad tym samym. Moje Radio 24. Jedziemy dalej.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między Zabrzem a Katowicami, trwa odnowa oznakowania poziomego. Powoduje to naprzemienne zajęcie pasów ruchu w kierunku Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku od węzła Szumowo do węzła Zambrów Wschód prowadzone są roboty drogowe w pasie lewym i awaryjnym. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę. Na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączone są również pasy wjazdu i wyjazdu po lewej stronie jezdni w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

wstać z łóżka z lewą nogą, a może lepiej wstać z łóżka prawą nogą, albo obiema nogami, naraz, niezależnie od tego, którą nogą dzisiaj wstaliście, nastrój poprawi muzyka. W moje Radio 24.

taka sytuacja. Jedziemy i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić. A tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy i niech tak będzie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku termometr pokazuje 15 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 11 stopni. W centralnej części Polski, w tym w Warszawie i Poznaniu, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze około 9 do 10 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, również pada intensywnie. Najniższe temperatury odnotowano na północnym wschodzie. W Suwałkach jest 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Premier Czech Andrej Babiš zadeklarował, że jego kraj wypełni zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w przypadku ataku na dowolne państwo członkowskie NATO. Deklaracja ta jest odpowiedzią na wypowiedź premiera Słowacji, Roberta Ficy, który wyraził niechęć do udziału Słowacji w potencjalnym konflikcie zbrojnym wynikającym z artykułu 5. Prezydent Czech Petr Pavel ocenił słowa Ficy jako poważne, zaznaczając jednocześnie, że bezpośredni atak Rosji na kraje NATO jest mało prawdopodobny, choć nie wykluczył możliwości wystąpienia ataku hybrydowego. W innym nagłośnionym przypadku biegli ustalili, że kierujący pojazdem Sebastian M. Bull poruszał się z prędkością od 315 do 329 km na godzinę w momencie wypadku. Eksperci potwierdzili, że to samochód marki BMW uderzył w auto marki Kia, a zebrany materiał dowodowy nie wskazuje na zmianę toru jazdy przez kierującego Kią. Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, a prokuratura zamierza wnioskować o najwyższy wymiar kary. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występuje opad deszczu. W Gdańsku odnotowano 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Na północnym zachodzie, w okolicach Szczecina i Gorzowa, termometry wskazują odpowiednio 10 i 9 stopni. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Zdarza ci się taki moment zawieszenia, kiedy siedzisz na łóżku przez 3 minuty, patrzysz w ścianę i przypominasz sobie, kim jesteś tak naprawdę? Oby jak najrzadziej. Wstajemy, wstajemy. Pora się ruszyć. Rozrusza muzyka w moje Radio 24.

0: too sharp.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S52 w miejscowości Skoczów lokalnie wyłączony jest lewy pas ruchu. Autostrada A4, węzeł Korczowa, zamknięta jest na kierunku wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka do węzła znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
2: Nowe granie w moje Radio 24.
3: A komu to potrzebne?
4: Komu to potrzebne?
3: Właśnie. A dlaczego?
4: Dlaczego?
2: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
3: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pierwszy tydzień po wakacjach powinien mieć specjalne zasady. Pobudka godzinę później, obowiązkowa druga kawa i zakaz organizowania spotkań przed 10:00. Niestety, nikt nas nie pytał o zdanie, więc pozostaje plan awaryjny. Dobra muzyka od samego rana i ten punkt akurat możemy zrealizować. Słuchasz Moje Radio 24.

Czasami zamiast kawy wystarczy spojrzeć na błękitne niebo za oknem. Albo na rachunek za prąd, jak się używa trzech czajników i ekspresu. Okazuje się, że słońce, kwiaty za oknem, niebieskie niebo, trochę słońca, śpiewające ptaki działają także pobudzająco. Przynajmniej na mnie. Ale kawy nie odpuszczę. A jak tam u was? Podzielcie się na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano temperaturę 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach deszczu. W większości pozostałych regionów, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, termometry wskazują 10 stopni Celsjusza, a intensywne opady towarzyszy im umiarkowany lub silniejszy wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 7 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie temperatura wynosi 9 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Północnokoreański przywódca Kim Jong-un ogłosił przetestowanie nowego systemu uzbrojenia, który nazwał ultranowoczesnym i skutecznym przeciw wrogom. Japońskie oraz południowo-koreańskie źródła potwierdziły wykrycie startów pocisków. Analitycy z agencji Yonhap podejrzewają, że testowano nowe pociski hipersoniczne, choć otrzymane dane mogą być niezgodne z rzeczywistością. Testy przeprowadzono tuż przed debatą Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz spotkaniami przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, co może być sygnałem dotyczącym polityki militarnej Pjongjangu. W szkołach od 1 września wejdą w życie zmiany dotyczące nowych zajęć oraz obowiązkowych przedmiotów. Episkopat skierował apel do resortu edukacji w sprawie lekcji religii. Ministerstwo odpowiedziało na postulaty biskupów, wskazując na brak podstaw prawnych dla ich żądań. Równolegle donosi się o nowej formie nacisku rodziców na nauczycieli, co spowodowało falę skarg trafiających do placówek oświatowych oraz kuratoriów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano temperaturę 15 stopni Celsjusza przy opadach i dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 10 stopni. W centralnej i południowej części Polski, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, panują podobne warunki. Temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i umiarkowanym wietrze. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 8 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie temperatura wynosi 9 stopni.

8:00 minęła, tak więc moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Powrót do szkoły ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Przez chwilę wszyscy naprawdę wierzą, że tym razem będą wstawać wcześniej, wszystko robić na czas i nigdy niczego nie odkładać na później. Dorośli po urlopie mają zresztą podobnie. Korzystajmy więc z tego optymizmu, póki trwa. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe, węzeł Wrocław Stadion w kierunku Warszawy trwają prace związane z czyszczeniem dylatacji. Zablokowany jest prawy pas ruchu, a środkowy pas jest czasowo zajęty. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Rzęśnica, węzeł Kliniska Wielki trwa remont nawierzchni. Powoduje to zwężenie z pasa szybkiego do wolnego oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w kierunku Wrocław, ze względu na uszkodzenie płyty betonowej, prędkość na jezdni południowej jest ograniczona do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

próby bycia baristą we własnej kuchni. No, kończy to się różnie. U mnie najczęściej kończy się zupełnie niepijalnym eksperymentem, ale swoją drogą podziwiam tych, którzy dolewają sojowe mleko albo jakieś inne zbożowe mleko. No jeszcze może płatków kukurydzianych dosypać. Nie dla mnie takie eksperymenty. Pozostańmy bez eksperymentów. Przy dobrej muzyce w moje Radio 24.

A może by tak dzisiaj bez śniadania, to zupełnie tak jak ja. Zdarza mi się złapać coś po drodze, jak to się mówi, na mieście. Albo w takiej restauracji z łukami, albo na stacji benzynowej, albo w lokalnym sklepiku jakąś słodką bułkę. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, ale jeżeli nie zdążycie zjeść w domu, śniadanie polecam. To dobry pomysł. Śniadanie jednak jest.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 15 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie temperatura wynosi 10 stopni. W większości regionów kraju, w tym w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, występują intensywne opady przy temperaturze 10 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach, termometry wskazują 8 stopni, natomiast w Rzeszowie 10 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

włoscy karabinierzy zabezpieczyli ogromne ukryte majątki należne zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze odnaleźli ponad 3 200 000 euro oraz 11 luksusowych zegarków wewnątrz ścian i pod podłogą domu położonego niedaleko Neapolu. Środki finansowe pochodziły z handlu nielegalnymi substancjami i należały do klanu mafii Angelino. Śledztwo dotyczące tej grupy trwa od 2021 roku i objęło 34 członków organizacji. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła pracę całodobowa stacja telewizyjna Trump TV, dostępna w sieci oraz za pośrednictwem platformy YouTube. Prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wykluczeniu dziennikarzy z mediów CNN, MSNBC oraz Politico z możliwości przebywania w Białym Domu i odebrał im stałe przepustki. W odpowiedzi na te działania, inne główne stacje telewizyjne w kraju ogłosiły rezygnację z relacjonowania aktywności głowy państwa w geście solidarności z wykluczonymi mediami. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce utrzymują się chłodne i deszczowe warunki. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 13 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W Szczecinie temperatura wynosi 11 stopni i jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują 11 stopni, jednak towarzyszą im opady deszczu i silniejszy wiatr. Na południu i południowym wschodzie, w Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, panuje intensywny deszcz przy temperaturze około 10 stopni Celsjusza. W Suwałkach i Gorzowie odnotowano najniższe temperatury wynoszące 9 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Pierwsze wrześniowe poranki mają swój niepowtarzalny klimat. Budzik dzwoni, człowiek patrzy na niego z niedowierzaniem i próbuje sobie przypomnieć, dlaczego właściwie nie mogę spać dalej. Potem kawa, szybkie śniadanie i powrót do codzienności. Jeżeli właśnie przechodzisz przez któryś z tych etapów, jesteśmy z tobą. Tu Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Pietrzykowice do Pokarwiany w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 12, między węzłem Lublin-Felin a węzłem Świdnik, trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec, na jezdni południowej w kierunku Wrocław, z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

poważne, poranne pytanie. Która to jest lewa noga? O tym, czy wstałeś lewą nogą, czy może oboma naraz, a może obie dzisiaj są lewe, najczęściej nie myślimy. Staram się wstawać tą prawą nogą, ale czasami wychodzi to średnio. A jak u was?

Zdarza się nam i tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka, nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy i tu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano temperaturę 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i dość silnym wietrze. W Szczecinie panuje sucha pogoda i słaby wiatr, a termometr pokazuje 13 stopni. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, utrzymuje się temperatura około 11 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 10 stopni i opady.

włoscy karabinierzy zabezpieczyli ogromne ukryte majątki należne zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze odnaleźli ponad 3 200 000 euro oraz 11 luksusowych zegarków wewnątrz ścian i pod podłogą domu położonego niedaleko Neapolu. Środki finansowe pochodziły z handlu nielegalnymi substancjami i należały do klanu mafii Angelino. Śledztwo dotyczące tej grupy trwa od 2021 roku i objęło 34 członków organizacji. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła pracę całodobowa stacja telewizyjna Trump TV, dostępna w sieci oraz za pośrednictwem platformy YouTube. Prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wykluczeniu dziennikarzy z mediów CNN, MSNBC oraz Politico z możliwości przebywania w Białym Domu i odebrał im stałe przepustki. W odpowiedzi na te działania, inne główne stacje telewizyjne w kraju ogłosiły rezygnację z relacjonowania aktywności głowy państwa w geście solidarności z wykluczonymi mediami. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano temperaturę 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i dość silnym wietrze. W Szczecinie panuje sucha pogoda i słaby wiatr, a termometr pokazuje 13 stopni. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, utrzymuje się temperatura około 11 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 10 stopni i opady.

Już dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 20.

0: Reclama.
1: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. NATO wprowadza zmiany w szkoleniach wojskowych, opierając się na doświadczeniach ukraińskich oddziałów i uznając tradycyjną doktrynę za nieaktualną. Eksperci wskazują jednak na istotne braki w zabezpieczeniach przed dronami oraz niewystarczającą gotowość na nowoczesne zagrożenia. Przedstawiciele Ukrainy krytykują tę praktykę, argumentując, że wykorzystywanie ich sił jako modelu ćwiczeń utrudnia zrozumienie rzeczywistej taktyki prowadzenia walki. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informacje dotyczące wykrycia cywilnego drona w pobliżu bazy w Redzikowie. Według oficjalnych komunikatów, obiekt nie stanowił zagrożenia dla bazy ani nie przelatywał bezpośrednio nad jej terenem, jednak naruszył ustaloną strefę zakazu lotów bezzałogowych statków powietrznych. Bezzałogowiec był cały czas monitorowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej, a położenie operatora zostało zidentyfikowane. Podkreśla się, że baza w Redzikowie jest obiektem o kluczowym znaczeniu strategicznym dla Polski, NATO oraz Stanów Zjednoczonych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. W Szczecinie jest sucho, a termometr pokazuje 13 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowujemy 12 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz. Warszawa, Wrocław, Kraków i Rzeszów to obecnie 11 stopni przy intensywnych opadach. Na wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza i występuje opad. W Gorzowie termometr pokazuje 11 stopni przy lekkim deszczu.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

zakończenia walki. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informacje dotyczące wykrycia cywilnego drona w pobliżu bazy w Redzikowie. Według oficjalnych komunikatów, obiekt nie stanowił zagrożenia dla bazy, ani nie przelatywał bezpośrednio nad jej terenem, jednak naruszył ustaloną strefę zakazu lotów bezzałogowych statków powietrznych. Bezzałogowiec był cały czas monitorowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej, a położenie operatora zostało zidentyfikowane. Podkreśla się, że baza w Redzikowie jest obiektem o kluczowym znaczeniu strategicznym dla Polski, NATO oraz Stanów Zjednoczonych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy silnym wietrze. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie panuje sucha pogoda i temperatura 15 stopni. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują od 12 do 13 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano 11 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. NATO wprowadza zmiany w szkoleniach wojskowych, opierając się na doświadczeniach ukraińskich oddziałów i uznając tradycyjną doktrynę za nieaktualną. Eksperci wskazują jednak na istotne braki w zabezpieczeniach przed dronami oraz niewystarczającą gotowość na nowoczesne zagrożenia. Przedstawiciele Ukrainy krytykują tę praktykę, argumentując, że wykorzystywanie ich sił jako modelu ćwiczeń utrudnia zrozumienie rzeczywistej taktyki prowadzenia walki. Ministerstwo

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z deszczem i wietrzną aurą. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie panuje sucha pogoda przy 17 stopniach Celsjusza. W Gdańsku oraz Gorzowie odnotowano 16 stopni, natomiast w Warszawie i Poznaniu termometry wskazują między 14 a 15 stopniami. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie oraz na wschodzie w Suwałkach temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

Każdego dnia o 21 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz
3: Moje Radio 24.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

0: name was, it was you.
1: Twój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Reklama. Kielce. Telefon 500-231-331.
3: Na lotnisku we Wrocławiu doszło do incydentu bezpieczeństwa.

słowo sprawdzone. Służby wznowiły poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej po odnalezieniu jej plecaka z kluczami do samochodu oraz przedmiotami osobistymi w pobliżu miejscowości Darłowo. Policja nie wskazuje obecnie podejrzanych w sprawie zaginięcia kobiety. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o 37-letniej powinny kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie lub dzwonić pod numer alarmowy 112. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze, natomiast w Szczecinie jest nieco cieplej, 16 stopni przy suchym niebie. W centralnej części kraju, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu termometry wskazują 15 stopni Celsjusza, choć w stolicy deszcz pada znacznie mocniej. Na południu i wschodzie Polski odnotowujemy niższe temperatury. W Krakowie jest 12 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie 11 stopni, gdzie towarzyszą im intensywne opady. W Gorzowie Wielkopolskim temperatura wynosi 17 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi

została. My kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

przekazać całemu światu. Kainę Grantem, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja

zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z moje Radio 24.

Moje Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22. Jeszcze będzie
1: przepięknie. Reklama. Jeszcze będzie normalnie.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Doniesienia zza kulis Białego Domu wskazują na przygotowywane przez Stany Zjednoczone działania wobec Rosji. Podczas wizyty sekretarza NATO w Stanach Zjednoczonych określono również konkretny termin. W kraju pojawiły się wyniki najnowszego sondażu opinii publicznej. Koalicja Obywatelska zdobyłaby według badań najwięcej głosów, natomiast najwyższy przyrost poparcia odnotowała partia Grzegorza Brauna. Z kolei ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja straciły poparcie w porównaniu do poprzedniego badania. Według danych sondażowych próg wyborczy przekroczyłoby 6 ugrupowań, podczas gdy 3 partie znalazłyby się pod progiem. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze, podczas gdy w Szczecinie temperatura wynosi 17 stopni przy suchej pogodzie. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje deszczowa aura z temperaturą 14 stopni i silnym wiatrem. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury oscylują między 12 a 13 stopniami Celsjusza przy intensywnych opadach. W zachodniej części kraju, w Gorzowie Wielkopolskim, odnotowano 17 stopni Celsjusza i lekkie

prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić Wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

0: szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Center.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
5: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
5: Twoja muzyka.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

0: nowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, argumentując, że jest ona bezprawna i narusza ustawę o szkolnictwie wyższym oraz zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego. Resort Sprawiedliwości jako przyczyny odwołania wskazał nieprawidłowości w procesie nadawania stopnia doktora, aktywność polityczną rektora oraz problemy związane z realizacją zadań w ramach aplikacji kuratorskiej. W wiadomościach międzynarodowych rzecznik Kremla pozytywnie ocenił deklarację partii AWDD dotyczące chęci nawiązania dialogu z Rosją. Uznał to stanowisko za korzystniejsze niż propozycje kanclerza Merza. Liderzy niemieckiej formacji zapowiedzieli gotowość do współpracy zarówno z państwem amerykańskim, jak i Rosją, podkreślając konieczność uwzględnienia interesów rosyjskich. Według doniesień agencji Reutera przedstawiciele partii AfD oraz strona rosyjska przygotowują spotkanie dotyczące potencjalnego wznowienia dostaw gazu do Niemiec. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni przy intensywnych opadach. W Szczecinie jest znacznie cieplej i sucho, termometr pokazuje 18 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 15 stopni i występuje intensywne opady. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy najniższe temperatury wynoszące 12 stopni przy silnych deszczach. W pozostałych regionach, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, utrzymują się opady przy temperaturach od 13 do 14 stopni.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko prace utrzymaniowe powodują zajęcie części jezdni. W kierunku Krakowa utrudnienia występują od 19 do 23, natomiast w kierunku Tarnów od 23 do 3 nad ranem. Prędkość na tym odcinku ograniczono do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej 86 między Katowicami a Sosnowcem prace budowlane skutkują zamknięciem pasa awaryjnego w kierunku Będzina. Ponownie na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

0: Słuchasz moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pożywam.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj

Dzień dobry, oto serwis informacyjny przygotowany dla słuchaczy stacji Moje Radio 24. Jakub Wiech poinformował w mediach społecznościowych o braku uzyskania tytułu doktora. Przebieg jego obrony oraz zarzuty dotyczące pracy naukowej wywołały szeroką dyskusję i liczne komentarze w sieci. Eksperci oraz dziennikarze odnoszą się do kwestii rzekomego plagiatu, niejednoznacznych decyzji komisji oraz przebiegu całego procesu. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował wsparcie dla Ukrainy podczas nadchodzącej zimy po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Francja i Ukraina podpisały kontrakt na dostawę radarów oraz rakiet przechwytujących, a także prowadzą rozmowy na temat dalszego wsparcia obrony powietrznej i wspólnej produkcji systemu. W Nowym Jorku zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, podczas gdy kilka dni wcześniej prezydent Stanów podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie jest sucho i cieplej, temperatura wynosi 18 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie Wielkopolskim, występuje lekki deszcz przy temperaturze 18 stopni. Warszawa i Wrocław mierzą 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Na południu i wschodniej części kraju panują chłodniejsze warunki. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 13 stopni, a w Suwałkach 14 stopni, gdzie również występują opady.

powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

najlepszych w moim Radiu 24. Zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.00.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w okolicach węzła Podjuchy trwa częściowy remont nawierzchni, co skutkuje zajęciem pasa wolnego oraz awaryjnego. Na drodze ekspresowej z 10 przy węźle Stargard Zachód trwa wymiana urządzenia dylatacyjnego na obiekcie mostowym. Zamknięta jest jezdnia prawa w kierunku Bydgoszczy. Przejazd dwukierunkowy odbywa się lewą jezdnią. Zablokowane są zjazdy od strony Szczecina na Stargard oraz na Zieleniewo. Objazd do Stargardu wytyczono przez węzeł Stargard Południe, a do Zieleniawa należy kierować się przez węzeł Kobylanka. Na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. To w moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne. Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Rozmawiajmy o Twoim cieple. Donald Trump wystąpił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił osiągnięcia swojego państwa oraz kwestię izolacji Iranu w kontekście trwającego konfliktu. Trump zapowiedział wspieranie szybkiego wygaszenia walk w Ukrainie, krytykując jednocześnie działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i proponując zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję. Na zachodnich Niemczech doszło do wypadku myśliwca F-16 na terenie amerykańskiej bazy lotniczej. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Pilot maszyny zdołał się katapultować i bezpiecznie opuścił samolot. Okoliczności wypadku będą badane przez odpowiednie służby. To były najważniejsze informacje.

domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koń skołata na nerwy.

Póki się to w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe w kierunku Wrocławia, trwają prace związane z wymianą barier ochronnych. Zajęcie pasa awaryjnego powoduje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku A1 Straszyn w kierunku Gdyni remont nawierzchni powoduje naprzemienne wyłączanie pasów ruchu na długości do 1 km. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Przemyśl, węzeł Korczowa zamknięty jest MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mittwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie o 22:00.

całą właśnie wersję albo w ten konkretny rocznik? Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Donald Trump wystąpił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił osiągnięcia swojego państwa oraz kwestię izolacji Iranu w kontekście trwającego konfliktu. Trump zapowiedział wspieranie szybkiego wygaszenia walk w Ukrainie, krytykując jednocześnie działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i proponując zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję. Na zachodnich Niemczech doszło do wypadku myśliwca F-16 na terenie amerykańskiej bazy lotniczej. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Pilot maszyny zdołał się katapultować i bezpiecznie opuścił samolot. Okoliczności wypadku będą badane przez odpowiednie służby. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się dziś z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni przy silnym wietrze, natomiast w Szczecinie jest sucho i odnotowujemy 17 stopni. Na zachodzie oraz w centrum Polski, w Poznaniu i Gorzowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach odpowiednio 18 i 17 stopni. W Warszawie i Wrocławiu pada intensywnie, a termometry wskazują 16 i 15 stopni. Południowe regiony, w tym Kraków i Rzeszów, doświadczają silnych opadów przy temperaturach od 12 do 13 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, również występuje deszcz przy 13 stopni.

zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, aby skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ovi Hemelja Dziga. Serca jeż podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne Letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. Nagłe załamanie kursu politycznego po decyzjach dotyczących Nawrockiego doprowadziło do poważnych komplikacji w planach rządowych i wywołało ożywioną dyskusję na temat marnowania miliardów złotych. W debacie publicznej rodzą się pytania, czy mamy do czynienia z przejawem wizjonerstwa, czy błędem systemu. Z raportów płynących z frontu wojny na Ukrainie wynika, że czerwone

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości regionów Polski występuje deszcz. W Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu odnotowujemy intensywne opady przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na południu oraz na wschodzie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie obecnie jest sucho przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Gorzowie oraz Poznaniu występują opady słabsze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
2: Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Ma zawsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
2: Odcinek 4K w dwie minuty. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy, industrialny sznyt i ślady wielkiej historii. Z drugiej żywa, zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
2: Odcinek w wersji Mazowsze filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. Moje Radio 24, IARL, dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek, frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: ptachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 20.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

Jedynym napędem myślę z powodem tego, że jestem, że żyję. Wyrzucam paranoję, którą umysł kryje. Nie mam dla ciebie nic poza sobą. Nie mam dwóch twarzy, nie jestem tobą. Nie potrafię rozśmieszać do góry. Skurwienia nie przebijesz głową tego mowy.

będziesz jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez nieczulenia sam siebie zżywam. Tracę siły, czuję, że przegrywam.

ушко.

każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Słuchasz? Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24. 24.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy w tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest proszę pana przekaz.